0: Fajna zabawka, wiesz? A wiadomość.
1: Ja ju, ju, ju, ju, ja! Na czasie, jo! Mokupa! Ej! Right?